of you rock, let living waters flow. Yikabana dilete minaska. Ambabani terega de minia. Antayabi gonaka naski. Erude breske tomie. Esosila. Abariata baba. Ababata nas. Ababata nas. Ayabaraga duatai.